0: La bubu.
1: La bubu.
0: Ok, ok. La bubu. La bubu.
1: I have the one that I need.
0: La bubu, la bubu. Dígame, señor Chen, 5 minutos de tu mes, ok?
2: Shoot. ICAT Weekends.